0: mamu awa susoki na lobi na kumbi ngambo po na zandumba yo moko ebisa ngai mobaino atingo na poto po oya kobokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisi nga mobaino atelefone yango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobaino atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo
1: alo